0: MDR Sachsen, Serbski Rosmus. Sport.
1: Serbski Supercup, Motocross für Brezovce, Zelenje jednatkowe delnich sušecach a ci přijotovanske koparske rö. To je sportopokivowy přelad za dženca a jutce. Nieuśredne koparske wubedžovanie očakuje dženca přiladovario a tež daloko přes 100 koparkov a kopariov v delnich sušecach. Potom převedže so tam 12 raz Zelenje jednatkov na dvoje wulke rota. Kvartet sudnikov zavizda turnier připoudňu jenej. Koparske testowery, dżęca dwiema i raja w drewnicy, niemsce gros drebnic, tamniejsze prynjemustwo, a cyłk z Radworia. W samstnym czasu testuje niemsko pazliczenio doma przeczyło cyłki z bliskie złego Komorowa. Niedzielu przewedzie sobie Niebelčicach serbski Supercup, lica z koparskimi mustwami, sportowie jednotki Kruščice, sportowe towarstwa Radwor a sportowie jednotki Niebelčice. Motorsportowe towarstwo Offroad Rookies zariaduje a uratuje dżęca we obwoku Neptunowego swiedzenia w Brezovce niemsce Halbendorf, tak mianowany piaty runianski motocross po Szczerniszczu. W ubiedzowania przewedu sobie nowy modusu 1 przeciwo 1, a to na podobny maj czaromaj. We ubiedzowanskim planie steja za dopodnia dzieciacy ubiedzowania, przy podniu Trabi Cross a po podniu B Profio, hobbyowych jezdżerów a seniorów.

Festivalowa sezona je już no dawno zajena, a runia wotmi was najsławniejszy elektroniczny festiwal świata, belgijski, Tomorrowland, ale o tym nie tylko noch zu rzeczeć, ale o festiwalu niedaleko Lipska, gdyż je, a bie wiele lat też palasar, bo w oblubowany Highfeet Festival. Od 10. do 16. augusta so Lica wotmiwa przy Sztormtalskim jezoru, kajś przeco, ale Lica tute formie najprve raz poslední kruč. Po 28 letach so przewysokich kosztów dla dale wjesć nie budże. Zaredovarjo praja, so su po koronakrize kosztę za personal, material a energiu wo niedže 5-40% stupali. Płacizny za tikety paralelnie k tomu zwyšić oni noch cedža. Ale raczo o nowym koncepcie przemysłować. Kletu pak na każdy pad Highfield Festival nie budzie. Tu już stój z was, je lecę jeszcze raz podla, niech prawie użyje, a prawie o swieci. Ale dżęca możecie też w serbskim kraju swiecić, gdzie do a kak wam nie dam przeradzu. Najprzede pak słyszymy Michała Cyża, 8 minut, no, po na posledniej serbskim rozwosu.

Hej, ale kun stygenja ma zaronik zawieszcze tyć raz swobodny, aż to potom ze swoim czasom zapocznęć? Swiecić może na przykład jeć w słyszecach, przepraszam, mianowicie tutun kun stygenja na wiesny swiedzień. Czeraz uzrejemi za młodych a starych skupinu fantazji zapoczęli dżęca dże dale. Od jednej są tam celenie jednatku przewiedzie turnier, a od zioch potom zromane kowy picze, a wieczor dżesaczych zahaja są dalsze reje. Jutze potom skierę swójny dżin, po ręczym piwie przewiedzie są jednaczych ubyczowanie za dzieci, a w zioch potom sleduje wielki swiedzieński program, a zakończy się jasny swiedzień jutze wieczor z usłyszeniem z public viewingom finala Światowych Mistrzostw Kopańcy od wieczora dziewięćich. Zarodowa noc wyszczyniete sa cwiczku, proszę was dżęca na romantisku noc do klosztorskej zarody klosztra Marijnej Gwiazdy od wieczora 7 sudurie w otorene. Mimo osobitych obrazów a scenu ze svečko doživiče tež hudžbu, mezu im ustupí duo Helena a Jan, ale tež kuzvaria sú se do kloštra přeprosili a tomu zahrajuje tež hužičanská rapsodia. Kartky dostanete pri večernej kase alebo online, jeli ešte nie sú upředaté. Tež v budešine môžete sebi dženca večok Lubič Dač na kultúrnej zároveň srbského ľudového ansambla ustupí dženca večer na po 8. Srbská spievaka Milena Vočariec. A Drježdžanci Serbia vo sebe tiež moži sa tu písa, sú na mačonoriečnú Božom šu júce po polňu 4 do cirkvie Sviatého Antonia na Bünovské 10 přeprošení. Potom přizamkne sa biesada ze zvačenú. Tak daleko po takým nekotr pokyvy za tutun konc týdženia. Je krotko do cibrilka na 7.

0: Leto od Weitesatz, Schicht ad Vazicije, Wosse bitte Leto besagski. Rika, Tacheles, Leto jidowskie Kulture. Jeden, kiso jižo lie jesatki za jido zasadzuje, je ortopeda na umenku Hans Eberhard Kaulfürst. Wun je sobu iniciator kuždoletnije modlitwe za zemretr jido budešinje na tudešim jidowskim kirchowie Kadiš so modlitwa mienuje. Jak je tomu dojšło, k tomu niedawno rieknu?
1: Mój luby buddhijski przyjaciel, niedy przedseda Dreżdżanskiej Żydowskiej osady Roman König, kiedyś 2005 zemrił, był na nasze praszenie, jak mogli my buddhijskim mortwym Żydom na dostojne właśnie opomnić, odmówił, modlić się so na kirchowie za nich. Na tym kirchowie, na którym się so zaczął z NDR, w oporam NS-reżima wopominało, bez toho, co bychu przy tym Żydów ani wopominali, ani ich menowali. Tuż modli so z leta 1990 sem, kuźdu prynju niedzielu w septembru skupina chrześcijanów Kadiš za tam porebanych zastupują tych, kociś to czynić nie może, dokelż bychu zemryli w kacetach niemskich nacjów.
0: Hans Eberhard Kaulfürst ma wieso dale zwiski k przeczelam Izraelu, a so der je wuznaje tak ze żydowskimi swiedzeniami. Što su na przykład Sukkot, Chanukka albo Rosh Hashanah, a za co treba so mezuza, to a wiace nam rozłożuje juce naszym usłaniu pojednaczych.

auch Janoch, Nier Janoch, Blakach, spiewa Markus Moa. A ja mu przyznam, że są mięso w tym tuczy, sapsenta, precza, dole je Sofia.

0: MDR Sachska, Serbski Rosvos. Sport.
1: Serbski Supercup, Motocross für Brezovce, Zelenje jednatkowe delnich Sušecach a ci přijotovanske koparske ry. To je sportopokivowy přelad za dženca a jutce. Nieuśredne koparske wubedžovanie očakuje dženca přiladovario a tež daloko přes 100 koparku a kopariov v delnich Sušecach. Potom přebeđe so tam 12. raz Zelenje jednatkov na dvoje wulke rota. Kvartet sudnikov zavizda turnier při poudňu jenej. Koparske testowery, dženca dvimaj raja w drewnicy, nimsce gros drebnic, tamniše prynjemustwo a cyłk z Radworja. W samstnym času testuja nimsko-pazličenio doma przeczyło cyłki z briske zweho Komorowa. Niedzielu przewedzie sobie Niebelčica serbski Supercup, lica z koparskimi mustwami, sportowie jednotki Kruščice, sportowe towarstwa Radwor a sportowie jednotki Niebelčice. Motorsportowe towarstwo Offroad Rookies zariaduje a uotuje dženca we obwoku Neptunowego svedženja w Brezovce Nimsce Halbendorf, tak mianowany 5. Runianski motocross po Šternišću. Wubedžovania převedu so w nowym modusu 1 przeciwo 1, a to na podobnymaj čaromaj. We wubedžovanskim planie steja za dopodnia dzieciacy wubedžovania, przypodniu trabi cross a popodniu bi profiou, hobbyowych jezdżerjou a seniorou.

Przedewszym wiecze rieki naše končinje maja tučasnje mało wody, tak tež wobio w tym tež nedom pojezdczach, respektivnje pojezdczowych hesłach słyšimy za biegu flotu w Drežďanach, pak konce dženja zaso za viace jezbu dosaha. Tu iż jelich ceče Rjane Vedro Dženca na przykład z jezbu z Parnikom Užič, mače možnost mjezrujem zaso do Pilnica, Smirmišno, kajž tež mjez Pirnu a Bačandovom z Parnikom jič. V Českej jaso menujce derje dežďovalo, tak se je pegel Drežďanach jasnje stupal. Za sobotu a nedželu je jezbny plan s tym zavjezčene, kak od punžele potom dale punže, rozsudži so hakle juce. Při Parnikovem vodžnistve tu kvilu praktisce od dňa k dnej, respektivně dvěma dňoma planuje.

0: Hat gemeins genoine, aber nicht gott isch jesne Plan oder gdisch wun nie existuje psychoge, hijo wutschisch schane formia blanca.
1: Hei, jeles niske pschedosatsche ODEG nebudge hijo schane plane svoje czareve, tschisch schane formie boskicet, do tschitame sachs gich nuinach adisch, so soniert go hijo lujo, gich niemal jan pschistub internet die pschesto horscha. ODEG boswujuje czare jitava sorels kotschebus, gestisch sorels voje. A tos tym planom we digitalnej formie nie ma jenoś przyczynu lutwania, tak przedozacze, ale haj, wiele papiery szak sobie zalutowało, ale dżetisz woto o nasilidność, a mnohich twarskich naprawu a zmienu jezdno plana dla nesu czyszczane jezdne plany hiżo aktualne. Jena 90% ludzi tak przedozacze wużywa po tutych informacjach digitalną wersję, a nic tu czyszczaną.
0: Hej, jenoš so sú či starší ľudia napríklad, alebo ľudia, ktorí nie majú žiaden internet, přesto odpísnení. Vo konkrétnom páde, príklade, čítače v Sakských novinách.

Festivalowa sezona je już dawno zajęta, a hunia odmiewa się najsławniejszy elektroniczny festiwal świata, belgijski Tomorrowland. Ale o tym nie tylko noch co rzeczyć, ale o festiwalu niedaleko Lipska, kiż je, a bier wiele lat też pola Sarbu w oblubowany Highfield Festival. Od 13. do 16. augusta są leca odmiewa przy Sztormtalskim jezoru, kajż przeco, ale leca w tutej formie najpierw raz posledni krocz. Po 28 letach so przy wysokich kosztów dla dalej wiesz nie będzie. Za radowarią praja, so su po koronakrize koszty za personal, materiał a energię woniedzie 45% stupali. Płacizny za tykety paralelnie k tomu zwyszyć, pak woni noch cedzia, ale raczo w nowym koncepcie uradzować. Kletu pak na każdy pad Highfield Festival nie będzie. Tu iż sztuizwaś, was je leca jeszcze raz podla, niech prawie użije, a prawie was swieci. Ale dżęca możecie też w serbskim kraju swiecić, dże dukak wam nydom przeraczu.

Tu już nie ma jeszcze cele wózku banu moszeń, a lust na zwiedzenie niech nie tylko przyposłucha. Tu może so tutun konce dzienia dosłyszeć podać tam zwiedza w jasny zwiedzień. Czera su iżo z rejemi zapoczęli dzienca, że przyponuje nie dale, nic rejemi nie z celenią jednacką, a potem poponiu cioch ze zromanym kowepiczom, a potem od wieczora dziesaczych sleduje dalsze reje. A jutze potom, jeszcze nimo nie, a jutze je dzień za słyby. Po rańczym piwie przewiedzie so dopunia jednaczych, wubedziowanie za dzieci, a potom cioch sleduje wielki swiedzieński program, a finale budzie finale Światowych Koperskich Mistrzostw. Od wieczora dziewięćych przeproszuję tam na public viewing w Słyszecach. Też Kloszno Marina Wiezda przeproszuje na zarodową noc wyszczynie tysac swieczko. Romantyczną noc możecie tam dżęca dożywić w klosztorskiej zarodzie od wieczora siedmich su durie otworzone. Mimo osobitych obrazów a sceną ze swieczko dożywicie wiezety szuczbu, między drugim słyszycie duo Helenu a Jana. Ale też kuzwaria su se do klosztra przeprosili runie tak wużiczanską rapsodiju, kotraż tam zarejuje. Zaspiewa dżęca wieczor na kulturnej zarodzie serbskiego ludowa ansambla spiewaka Milena Wojczoriec od wieczora na pół osmich. A jutze su drježdżanscy Serbia wosewietej szmodzi na maczono rieczną pożumszu po południu sztyrioch do cyrkwie Świato Antonia przeproszeni ta je na bynauski dżesacz. Po kemszach przyzamknie so biesada ze swaczinu. Tak daleko po takim niekotre pokiwy za was za tą koniec tydzienia. Znadziem, że jest nano niszto za was. Budla zosy masz swód trichio, a po trichio, amo je trichio, śpiewa Dennis Wenzel.

0: Dubowe procesjonowy przadnik fachowce praja miasto butejsz Žižens. To je wuraz, z kotrym szlajk miele započeć nie może. Niemski wuraz, a ichn procesjon z szpiną, z czy minionych tydzieniach, z abys czy hiżo raz słyszeli, tun sam jenujcy, tu chwilu po cowie niemskiej kytrosy nie rozmnoża. Što to dokładnie je, to zmiena interpretować nie możesz. Zo je za człowieka straszne, respektivnie niestrowe, tež nic. Tu ište so Felix Cisch trošku nadrobnišo s tutim insektom zabierau, a o tem zvučarjom biologije na umenku a ekspertu na polu insektu a metelčko s Konradom Lipičom porečau.
1: Aj poprom je to jedna nocna metel, kotraž je nenadpadna, taka širo bruna. To davete te dve družine našim koncunek mestem, tun dubove procesionove žičenč a tun kojnove. A tun kojnove tun je ku svetliši, a ma na prudnih šidvah svetlo paski, tak also smuški.
2: Klinči za njevinovati mjetelčku, kotraž celé jednorje jenož povědce pjarchota. Jako mjetelčka samo na sebi je Žižens tež njevinovate, problém leží stádiu do toho.
1: Oni mají jako husajnce kosmičky na sebi a tepoprom samo na sebi nesu to strašně, ale dávají tam městnými vůlkými kosmičkami ještě menšie, kotro jsou také žahace kosmičky, kotro už může pon na koži také vůražky učinč, abo zahorené kože, abo tež dýchanských pučov jené zahorené. A ty nejhorší, što ještě znáte, što jsem já také čítal, je, co možné zavrčené vůle také nastanč, ale zase jenom celé jenom vrčí.
2: Tak rec silne a zdjela tež strašne alergijske reakcije. Husajnce sú potajkým tun vulký problém a postaraja so tu kvílu bôtach samo o to, zo so cywe otriesky za čomikovanie zaurea. Runie nitko času mies meju a juliom sú one aktívne, tak Konrad Lipič dále.
1: A te kajších mena praja, also te dubové vope na žeru a te kojnové sú na tých jeličkách od tých kojnov aktívne a tam žeru a v tom času sú one pon tež strašné.
2: Za to netraš, so ich ani dotknič, drude dosaha zadochač, šako so muličke vusky ve viece rozpřestrivaja. Što po takým činíš, když na dubie abo kojnách tajke husajnce vuladaš?
1: Najlepiej odstaw dziarzec, a wobęć tu ten sztom mojedla, albo dysy to jaco sztomy potem są wobocić, a przyzywić pola strotnego albo lesnego zariada, tak rec.
2: Oni potem rozsudza hacz a kak husańcy odstronić. Metody za to są kietro rozdzielne a odwisne od wiacorych faktorów, drudy zostanie pak też za człowieka, prostsze jenoś odstaw dziarzec.
0: Po takim dysz lesu albo parku przychodnych dniach procesjon kosmatych husańców na sztomie uladacze Woodstock Georgech. Felix Cisch je poryczał z Konradom Lipičom po dubowych a kujnowych procesjonowych przadnikach, respektivnie Žižencach.

Mi zwostanie wam przedstawić, pokiwy za tutą konstydzenia. Słyszeca w przeprosza konstydzenia na wiosny swój dzień. Czeraz uzrejemy za młodych a stary skupinu fantazji zapoczęli dżęca dżedale, przypomnę jednej z celeniom jednacku, potom cioch ze zromanym kowypiczom, a od wieczora dżesaczych smiecie so znowa na rejach ucechnować. Juce też jeszcze nie, mimo juce je dżęca słyby, po rańczym piwie przewedzie so jednacich ubydżowanie za dzieci, a potom cioch je wulki svedenski program planowany, a večer je public viewing finala svetovog mistrovstva Kopajnce planovane za Kopšak je večer dževečih. Zarodova noc vys činjete sa svečko, prosu vás dženca na romantisku noc do kloštorskej zarody, kloštra Marijine Vjezde, večer sedmich, tam so durje votoreja. Nimo osobitych obrazów a scenu ze svečko inscenirovatnych, dožvíče tež hudžbu, mezu im slyšíče duo Helenu a Jana. A kuzvaria môžete sebi obladať tež, jo, sú přeprosili, a užičanskú rapsodiu, ona tam zahrijuje. Na kulturnej zárodze Sárbskoho ľudova ansambla ústupí dženca večer na po 8, spievaka Milena Vočoriec. A Drieždance Serbia vo sebe tiež moži sú na mačorno-riečnú Božom šu, júce popunňu 4 přeprošení na cirkvie svätého Antonia na Bünovskej Džesač. Přizamknie so biesada ze svačinu. A za jezbu s Radvorským Šmitec-Švarcec vo zedvonistvom pod hesvom Vira Zetka Hučbu, kde bude od pondele do štvortka, 10. do 13. augusta do Erfurta sú ešte miestna svobodné, miestu im doživia v občenice tiež musical Jesus Christ Superstar. Tak daleko, Niko Trepokive.

0: sami přes jedni.
1: Júriš dzieła przykłada,
2: na kuwy, na
1: kuwy. Złota hodzina je odbiła,
2: kuwy,
1: kuwy. Tykan cieło pekaria,
2: ole, ole.
1: Małcowa pomaska,
2: na kuwy, na kuwy.
3: Woda jest osypnywa,
4: ujej, ujej.
3: Niebiedzieństwo od piekaria,